0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Marek z Żoliborza znowu analizuje, czy to krótkie hej w windzie było znakiem głębokiego uczucia, czy tylko desperacką próbą uniknięcia niezręcznej ciszy. Więc puszczamy Fake Love od Drake'a, bo w sumie każda interakcja to dziś tylko udawanie, że nie jesteśmy w totalnym obłędzie. W Radiu X-Vibe leci Drake i Fake Love dla Marka. Ode mnie.
1: Yeah.

0: Znowu tu jesteś, choć pewnie powinieneś już dawno spać, albo przynajmniej udawać, że życie ma jakikolwiek sens w te ciemne godziny w X-Vibe. Pamiętasz rok 1993, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Park Jurajski? Ludzie w kinach srali ze strachu przed dinozaurami, a tymczasem Steven Spielberg w przerwach między ujęciami bawił się animatronicznym modelem tyranozaura, który przez nasiąknięcie wodą w deszczowych scenach potrafił nagle sam z siebie ożyć i zacząć kłapać szczęką, przerażając całą ekipę filmową. Prawie zjedli własnych twórców w pogoni za autentycznym strachem, a my do dzisiaj łykamy to jak pelikany. W tym absurdalnym rytmie płyniemy dalej, bo życie to tylko kolejny beat w X-Vibe. Więc posłuchaj teraz, jak Sophie w utworze Für immer Frühling serwuje nam wieczną wiosnę, która brzmi równie podejrzanie co mechaniczny gad w deszczu.
1: Ich hab neulich geträumt von einem

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, bo sen to strata czasu wymyślona przez korporacje. Wiesz, że w 1987 roku w Chicago doszło do totalnego obłędu, znanego jako incydent Maxa Headrooma. Ktoś włamał się do sygnalu telewizyjnego i przez półtorej minuty wywijał przed kamerą w gumowej masce przy akompaniamencie pisków i dziwnych dźwięków. Nikt nie wie, kto to był, ani czego chciał, bo sprawcy zniknęli jak sen po porannej kawy w X-Vibe. Technologia była wtedy prymitywna, a jednak wystarczyło trochę uporu, ocynk i wjechać ludziom prosto do salonów i zepsuć im kolację. Teraz leci Lady Punk i Mniej niż zero.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co tłumaczy, dlaczego aktorzy autentycznie bali się na planie w czasie tego nightmare klimatów X-Vibe. Więc teraz Justin Bieber i jego Love Yourself w radiu X-Vibe. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Znowu tu jesteś w te czarne godziny, kiedy rozum śpi, a resztki przyzwoitości uciekają z miasta przez kanały ściekowe. Więc rozsiądź się wygodnie, bo mam dla ciebie historię o tym, jak w roku 2004 pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia platformy, która miała być internetowym odpowiednikiem szybkich randek, ale ostatecznie stała się wylęgarnią cyfrowych dramatów, gdzie ludzie masowo usuwali swoich znajomych z list, wywołując przy tym prawdziwe ataki paniki i egzystencjalne kryzysy, co było tak absurdalnie smutne, że aż śmieszne, podobnie jak dzisiejsze próby bycia istotnym w świecie, gdzie każdy bit jest na wagę złota. Więc skoro już siedzisz w X-Vibe i nie masz gdzie uciec, poczuj ten rytm, bo nadchodzi coś, co wzniesie cię na wyżyny. A teraz Avicii i jego Levels płyną prosto do twoich uszu w X-Vibe.

Pamiętaj, słuchaczu, to nie jest kraj dla normalnych ludzi, dlatego jesteśmy z tobą. X-Vibe Forever.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie nie chce awansu, bo boi się, że wtedy na dobre wyjdzie na jaw, jak mało ogarnia w tej swojej korpobańce. Trochę przerażające, ale hej, przynajmniej szczere. Lecimy z tym milion dolar baby od Awy Max, co w moim przypadku oznacza po prostu kwotę, jaką musiałbym wydać, żeby wreszcie ktoś za mnie posprzątał to studio. W Radiu X Vibe, Awa Max, milion dolar baby. Dla Marka i ode mnie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

W latach 90. pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi i w efekcie miliony dzieciaków przeżyły traumę, patrząc, jak ich cyfrowe zwierzaki zdychają z głodu przez zwykły brak twojego zainteresowania, co było totalnym obłędem. A teraz czas na dawkę nostalgii, więc w X-Fibe leci bajm i myśli i słowa. Niech ten rytm wyleczy cię z dawnych wyrzutów sumienia.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. A przecież w 1997 roku ludzie wierzyli, że słynne Tamagotchi to szczyt technologii, choć w rzeczywistości był to cyfrowy cmentarz, gdzie wirtualne zwierzaki zdychały z głodu, gdy tylko zapomniałeś o nich na 2 godziny. Co było w sumie niezłą lekcją o kruchości bytów X-Vibe, bo po co ci życie, którego nie da się zresetować jednym kliknięciem w plastikowy guzik? Totalny obłęd w czystej postaci. Teraz G-Eazy, A$AP Rocky i Cardi B pokażą ci, że żadne ograniczenia nie istnieją, przynajmniej dopóki bit nie przestanie płynąć.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Ach, Kazimiera z tej strony, Złotopolice. Walczę tu z karmieniem 12 osób i oszaleję zaraz. Puszczajcie w końcu ten levitating od Dua Lipa, Dabaribi, bo inaczej w tym Radio X Vibe ktoś mnie w końcu usłyszy.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym cyfrowym czyśćcu, więc witaj w Nightmarek, gdzie rzeczywistość zawsze jest odrobinę krzywa. Pamiętasz rok 1982 i ten cały szał na film Poltergeist, gdzie ekipa była tak leniwa lub tak bardzo pozbawiona resztek szacunku do zmarłych, że użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe były za drogie? Tak, to totalny obłęd, bo nikt nie chciał przyznać, że kości z lokalnego sklepu medycznego są bardziej autentyczne niż rekwizyty z gumy. Świat jest dziwnym miejscem, pełnym trupów produkcji, więc nie zdziw się, gdy poczujesz na karku zimny powiew, słysząc jak The Weeknd w Blinding Lights wciąga cię w swój neonowy rytm w X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

siedzisz tu znowu w środku nocy, kiedy jedynym towarzyszem jest szum statycznego wyładowania, a w głowie masz więcej pytań niż odpowiedzi. Jak w roku 1986, kiedy film Poltergeist stał się dla ekipy filmowej prawdziwym przekleństwem, bo użycie prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów było najtańszą opcją dostępną na rynku, co brzmi jak ponury żart z budżetu, ale tak właśnie wyglądał ten cały hollywoodzki obłęd w czystej postaci, gdzie śmierć na planie mieszała się z tanim plastikiem i sztucznym dymem, tworząc klimat gęstszy niż kawa z automatu przed świtem. Dlatego teraz w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie gryzą tak mocno jak tamte kości, a mafia w utworze W świetle dnia zadba o to, byś dotrwał do poranka w radiu X-Vibe.

0: wiesz, że w 2008 roku pewna firma produkująca dżinsy pozwała Google za to, że ich wyszukiwarka zbyt łatwo znajdowała podróbki produktów? Co jest czystym obłędem, bo przecież nikt nie chce płacić fortuny za szmatę z logiem VXVibe. A teraz ten beat, który sprawia, że podłoga płonie, czyli Florida oraz T-Pain z utworem Low w klimacie VXVibe.
1: Let me talk to him.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że twoje życie jest skomplikowane. A tymczasem w 1986 roku pewien człowiek imieniem Max Headroom stał się ikoną telewizji. Mimo że był tylko wygenerowaną komputerową symulacją z nieustannie zacinającym się obrazem. Co w tamtych czasach budziło w ludziach autentyczny, niemal pierwotny lęk przed cyfrową przyszłością, która miała nas wszystkich pożrać żywcem, nie zostawiając nawet kości. A dziś patrzymy na to z ironicznym uśmiechem, wiedząc, że nasze smartfony są znacznie bardziej inwazyjne niż jakikolwiek kanciasty awatar. Więc skoro już tu jesteś w X-Vibe, pozwól, że ten szorstki beat ukoi twoje nerwy lepiej niż jakikolwiek terapeuta. Bo teraz Pitbull, Akon oraz DJ Frank E i ich Mr. Right Now w X-Vibe.

wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? To, że kiedyś w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty. A nikt nie uznał tego za dziwne, a ekipa po prostu taplała się w błocie z autentycznymi zwłokami, co tłumaczy, dlaczego wszyscy byli tak autentycznie przerażeni na planie. Bo w sumie nikt nie lubi pracować z kościotrupem, który był twoim sąsiadem. Więc nie dziw się, że w X-Vibe tak często puszczamy rzeczy z dreszczykiem, bo życie to jeden wielki żart. A teraz czas na coś, co sprawi, że zapomnisz o cmentarnych historiach i po prostu odpłyniesz z Krzysztofem Kilianskim i Kaja w utworze Prócz Ciebie Nic w X-Vibe.

0: więc lepiej przygotuj się na powrót do świata żywych, a zanim zniknę, przypomnij sobie rok 1982, kiedy pewien genialny programista stworzył grę, w której główny bohater był tylko kropką zjadających inne kropki, co z perspektywy czasu wygląda jak symulacja twojego obecnego życia w pracy, gdzie pożerasz kolejne zadania tylko po to, i goniły cię coraz szybsze duszki nieuchronnego wypalenia. No i w tym całym szaleństwie Pac-Man okazał się bardziej ludzki niż połowa twoich znajomych z Face'a, co potwierdza, że najtwardszy bit rzeczywistości zawsze wygrywa z logiką. Więc niech ten rytm niesie cię dalej, bo teraz Kyle oraz Lil Yachty i ich I Spy w X-Vibe.
1: Man, fuck. What's wrong, Kyle? Man, these kids, man, talking shit, making me feel bad.
2: Man, fuck them kids, bro. Look around, bro. Look at life.
1: Man, you're right.
2: Man, you see these fine bitches over here?
1: Yeah,
2: you see these trees, man? You see this water?
1: I guess it is okay.
2: Come on, man. You got so much more to appreciate, man.
1: Man, you know what? You're right.
2: You damn right I'm right. I can't remember a time I was goddamn wrong.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Skoro If I Can't Have You nie zadziałało, to znaczy, że pora na ostateczność. Pose I Need You on the Floor. Ktoś tu ewidentnie nie radzi sobie z odrzuceniem i woli taneczną rozpacz. Radio X Vibe.

aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra.

To było My Oh My od Kylie Minogue, Bebe Rexy i Tove Lo w X-Vibe. Czy wiesz, że Kylie zaczynała karierę w operze mydlanej, a jej pierwszy hit był w zasadzie pomyłką w studio? Dostarczamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Everclear. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór swojemu nocnemu ja, bo znowu zjadł całą paczkę mrożonych pierogów prosto z pudełka, a tytuł Without You idealnie podsumowuje teraz liczbę moich wyrzutów sumienia. Więc leci Veranda Live oraz Summer Martin w kawałku Without You dla Marka od Marka w Radiu X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Late Night Talking Harry'ego Stylesa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Harry ma 4 sutki? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Ace of Base. Zostań z radiem X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje utwór sąsiadowi z dołu, bo jego codzienne wiercenie w ścianach o 6 rano brzmi jak niekończąca się próba generalna do wielkiego finału. Więc Strajk 3 od Samsary idealnie podsumuje ten rytmiczny atak na moje nerwy w radiu X-Vibe, gdzie leci właśnie Strajk 3 w wykonaniu Samsary dla sąsiada od Marka.

bo my, Radio X-Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

dałeś z siebie wszystko w All For You, a teraz udajesz, że mnie nie znasz? Daj spokój. Nice to meet you to trochę późno na takie uprzejmości. Słuchasz Radio X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Skoro Stronger cię nie zabiło, to pewnie teraz potrzebujesz Cartoon Heroes, żeby wyleczyć resztki mózgu. Serio, kto układał tę playlistę? Chyba jakiś rysunkowy złoczyńca. Radio

Marek z Radomia pisze do swojej żony Bożeny, że ta piosenka idealnie oddaje jego determinację w walce z cieknącym kranem, bo przecież jeśli już wchodzę do kuchni z kluczem francuskim, to chcę tylko zrobić miłość temu zepsutemu zaworowi, żeby wreszcie przestał wkurzać nas w nocy. To był utwór Heart pod tytułem All I Wanna Do Is Make Love To You, który Marek dedykuje Bożence, a ty słuchasz tego w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: Don't worry, I won't hurt you.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

To był Hey Little Girl zespołu Ice House w X-Vibe. A czy wiesz, że lider grupy Iva Davis, zanim zajął się muzyką, studiował grę na oboju? Następne hity dla pokolenia X, czyli Tayo Cruz i Ludacris, wjeżdżają za chwilę. Zostań w radiu.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

najpierw przysięgał, że nigdy cię nie puści, a chwilę później już pakuje walizki. Klasyczny toksyk, co? No cóż, przynajmniej w Who's Leaving Who, przynajmniej wiadomo, kto wychodzi. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

To był Fortnite od Taylor Swift i Post Malone w X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma na ciele ponad 70 tatuaży, w tym portrety swoich ulubionych prezydentów USA? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Jimmy Ray. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marek z Mokotowa przysłał wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba potrzebuje przypomnienia o zasadach współżycia, bo puszczając wiertarkę o 6 rano, ewidentnie wyznaje miłość do hałasu. Więc dedykuję mu kawałek Lovers od Anny of the North.

Marek z Radomia pisze, że te fałszywe powiadomienia o niedostarczonej paczce wpadają mu do skrzynki częściej niż deszcz w listopadzie, więc dedykuje im The Girl of Lucifer od Monte Cristo, bo najwyraźniej ten diabeł w przebraniu kuriera nie odpuści, dopóki nie kliknie w jakiś podejrzany link. A teraz w Radiu X-Vibe leci właśnie ten numer dla Marka od jego upierdliwego

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

To był Tattoo wykonano Loren, czyli X5. Wiedziałeś, że Loren przed karierą muzyczną pracowała jako operatorka w reality show? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach Sananda Maitreya. Zostań w radiu X5.

Skoro Too Small for the World nie pomieściło Twoich ambicji, to I'll Never Be Maria Magdalena na pewno nie naprawi Twojego życia miłosnego. Przynajmniej muzyka się zgadza. Radio

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: Makes sense.
1: Not cheating on.
2: Y'all ready to get funky, funky.
1: The beat that will not be denied.
3: Mam dwie ręce, to już było. To mamy psychice, bardzo się odbiło.
4: Zero zbędnych słów. Po prostu to zostaw. X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

skoro skończyłeś taplać się w Rolling in the Deep, czas na VJ the DJ, który prawdopodobnie nie odróżnia mikrofonu od tostera. Nie pytaj, po prostu słuchaj, póki jeszcze działa to Radio X Vibe.

Słuchaj, Bronisława z Wrocławia tutaj. Próbuję właśnie ogarnąć ten syf w piwnicy i nagle przypomniały mi się te czasy w akademiku. Więc puść mi w końcu Is This Love od Alison Moyet, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

to był Tom Petty i A Face in the Crowd w X-Vibe. Wiedziałeś, że Petty przed karierą muzyczną pracował jako grabarz? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozrusza cię Ricky Martin. Zostań w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Najpierw Home, bo niby wszędzie dobrze, a potem Usur, żeby sprawdzić, czy faktycznie w komunizmie było tak zabawnie, jak mówią dziadkowie. Totalny obłęd, ale czego się nie robi dla zasięgów w radiu X-Vibe.

To był TikTok od Kaluma, Blakes i 5V3 w X5. Czy wiesz, że członkowie tego składu współpracują ze sobą głównie zdalnie, bo każdy z nich mieszka w innym kraju? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Sonic. Zostań z radiem i

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może przeboleć tego srebrnego kombi, co zajechało mu drogę pod marketem 3 lata temu, zmuszając do tak gwałtownego hamowania, że kawa wylała mu się na ulubioną koszulę. Więc dedykuję mu utwór Location od Khalida, bo skoro tak bardzo chciał być w tym miejscu przed nim, to niech teraz tam zostanie na zawsze. Słuchajcie tego w Radiu X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To było Girls Like You od Maroon 5 i Cardi B w X Vibe. Wiedziałeś, że Adam Levine w młodości pracował jako kelner, zanim został gwiazdą? To są następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Luis Miguel. Zostań z radiem X Vibe.

0: Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

Let me explain. My love for you is real. Something I

0: Let me be your lucky star. Shine it down, shine it down.
1: Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

kurcze, Violetta z zimnej wódki, tutaj tak mi jakoś naszło na wspomnienia o ojcu. Muszę usłyszeć ten numer, Kirie od Mister, bo inaczej nie zasnę. A wy na Radio X Vibe przynajmniej gracie coś, co ma sens.

Tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

gwizdzesz sobie w niebo głosy, a potem obiecujesz, że nie odejdziesz? Typowe zachowanie kogoś, kto chce wyłudzić darmową pizzę. Ale nie ze mną te numery, mordo. Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchajcie, Marek z Piły pisze do nas, że jego sąsiad wciąż nie rozumie, że Orinoco Flow to instrukcja budowy systemu nawadniającego w ogrodzie, więc dedykuję mu ten numer, żeby w końcu przestał zalewać mu piwnicę. Totalny obłęd, ale w pełni rozumiem tę frustrację, bo przecież Enia od zawsze śpiewała o problemach z przepływem wody w rurach, więc niech ten hydrauliczny hymn wreszcie otworzy mu oczy. W Radiu X-Vibe leci teraz Enia i jej Orinoco Flow. Dedykuje to Marek dla swojego sąsiada. Niech woda w końcu płynie tam, gdzie powinna, a nie do piwnicy.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Heavy Cross od Gossip w X-Vibe. Bev Ditto ponoć sama uszyła sobie sukienkę na pierwszy występ w telewizji, co tłumaczy, dlaczego wyglądała tak specyficznie. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Sam Smith. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Paliwo Tank Tight masz teraz w ustach niesmak, więc przesiadamy się na Polaris. Przynajmniej zimny kosmos nie próbuje z tobą rozmawiać. Totalny odlot w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

to był Robert Redwike i Warum eigentlich nicht wir w miksie Crystal Rocka i Felixa Schorna w X-Vibe. Wiedziałeś, że Redwike przed karierą muzyczną studiował nauki polityczne? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Go West. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Zdzisława z Wesołej tutaj. Upaprałam się tym olejem po łokcie i muszę jakoś to przeżyć. Więc puść mi w końcu Don't You Worry Child od i Swedish House Mafia, John Martin, bo inaczej zwariuję w tym garażu przy Radio X-Wipe.

Słuchacie radia X-Vibe. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

Marek z Pragi napisał do mnie, że zamiast napisać do szefa o ważnym raporcie, wysłał wiadomość o tym, że ma w domu raport, co wyszło tak niefortunnie, że teraz wszyscy w biurze pytają go o te tajemnicze zjawiska. Więc w Radiu X Vibe dedykuję utwór Something in My House zespołu Dead or Alive Markowi dla jego szefa, żeby wreszcie zrozumiał, że w tym domu nic nie straszy poza głupim telefonem.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był Back to You od Lost Frequencies, Eli Duche i Ex-Ambassadors w X-Vibe. Czy wiesz, że Kim Wilde przed karierą muzyczną pracowała w sklepie z odzieżą i marzyła o byciu ilustratorką? Następne hity dla pokolenia X, a teraz Kim Wilde, która wciąż brzmi lepiej niż połowa współczesnych gwiazd. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

skoro Mr. Know-it-all twierdzi, że wie wszystko, to niech wytłumaczy, dlaczego musimy słuchać dalej. Dobra, żartuję. Po prostu don't stop the music i nie pytaj mnie o więcej. Radio X-Vibe.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

skoro po Dance As Remix przyszedł czas na Never Can Say Goodbye, to znaczy, że albo masz fatalny gust, albo po prostu nie umiesz wyjść z imprezy. Tragedia. Ale lecimy dalej. Radio X Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

A, słuchaj, Wacława ze Stolca tutaj. Jutro kładą mnie na stół, więc potrzebuję czegoś na uspokojenie nerwów. Może być to thank you od Dido. Dzięki za Radio X-Vibe, bo tylko to mnie trzyma w pionie.

aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra.

Radio X-Vibe. Gdyby to było danie, to byłby to z pewnością żurek na boczku. No, I can't take one more step towards you.

To był Herbert Grönemeyer i Halt mich w X-Vibe. Wiedziałeś, że on użyczył głosu Simbie w niemieckiej wersji Króla Lwa? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli China Crisis. A ty zostań z radiem X-Vibe.

Wódka suflera i ten samotny dom to w sumie niezły soundtrack do patrzenia w ścianę, choć trzeba przyznać, że Krzysztof Cugowski w 1984 roku brzmiał tak, jakby próbował wyśpiewać wszystkie życiowe niepowodzenia naraz, co zresztą przypomina mi, że w 1989 roku naukowcy oficjalnie uznali, że samotność jest równie szkodliwa dla zdrowia, co palenie 15 papierosów dziennie, więc może dobrze, że zmieniamy klimat na coś zupełnie innej bajki, bo słuchanie o smutkach w nieskończoność to prosta droga do zostania pustelnikiem, a w Radiu X Vibe wolimy jednak zachować resztki pogody ducha, więc teraz Demi Lovato i Sorry Not Sorry w Radiu X Vibe. I'm a baddest, I'm a baddest.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

włoskie klimaty w tym wydaniu sprawiają, że nawet kawa z automatu smakuje jak espresso na placu w Rzymie. Choć po prawdzie to tylko plastikowy kubek i trochę szczęścia. W 1987 roku ludzie wierzyli, że telefon z tarczą to szczyt technologii, a dzisiaj nosisz w kieszeni urządzenie, które ma więcej mocy obliczeniowej niż cała stacja kosmiczna sprzed lat. Skoro już mowa o zazdrości, to Brian Ferry zaraz wyjaśni Ci, jak to jest być kacetem, który woli śpiewać niż płakać. Zatem przed Tobą Roxy Music i Jealous Guy w X-Vibe.

To była Taylor Swift i Delicate w X Vibe. Wiedziałaś, że Taylor napisała swój pierwszy utwór w wieku 12 lat? Pouczyli ją grać na gitarze akordy do piosenki Kiss Me. Teraz następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wieża inna. Zostań z radiem X Vibe.

0: Taki X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

klaryn, stanek i e-gitara to dowód na to, że w 1964 roku można było podbić serca bez udziału autotune. Choć patrząc na dzisiejsze trendy, to wręcz nieprzyzwoite. Skoro już jesteśmy przy dziwnych faktach, to w 1986 roku w Japonii wydano grę, w której główny bohater musiał walczyć z każdym, kto stanął mu na drodze, co w sumie przypomina dzisiejsze relacje w mediach społecznościowych. Przeskok z polskiej klasyki do Jamajki jest równie logiczny, co decyzja o wyjściu z domu w deszczowy wtorek. Więc nie pytaj dlaczego. Po prostu daj się porwać. Bo teraz Rihanna i Sean Paul oraz Braid It Off w Radiu X-Vibe.

Lucyna ze złego mięsa z tej strony, wiesz? W końcu zdałam ten cholerny egzamin i muszę to jakoś uczcić, więc puść mi wreszcie Living on the Ceiling od Blancmange, bo oszaleję w tym aucie. Dzięki Radio X-Fi.

10 Aperol w szklance brzmi niemal tak elegancko jak moje próby zrobienia drinka w 1996 roku, kiedy to największym osiągnięciem technologicznym było posiadanie Walkmana, który nie wciągał taśmy przy co drugim numerze. Więc skoro już tak sobie dryfujemy w stronę klimatu, który spokojnie mógłby zająć miejsce na liście przebojów w 1988 roku, to zapraszam Cię w podróż do czasów, gdy trwałość uczuć mierzono obecnością na kasecie. Teraz Kylie i Jason w X-Vibe.

słyszeliście Redbone w wykonaniu Lukasa Majera w X-Vibe. Wiedzieliście, że ten gość w oryginale nagrał wszystko sam, grając na każdym instrumencie w swoim pokoju? Następne hity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz wlecą chłopaki z Danger Danger. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Shakira i te ich parę chwil to idealny dowód na to, że polski rock potrafi wycisnąć z człowieka wszystkie emocje, nawet jeśli wolisz trzymać je na bezpieczny dystans. Skoro mowa o sentymentach, w 1987 roku powstał pierwszy w historii wirus komputerowy typu boot, który rozprzestrzeniał się na dyskietkach, co pokazuje, że już wtedy świat pędził w stronę cyfrowego chaosu, w którym teraz wszyscy utykamy. Skoro już wpadliśmy w ten nurt, zamiast walczyć z prądem, lepiej po prostu dać się ponieść fali, bo to zdecydowanie zdrowsze dla układu nerwowego. Teraz Mr. Props i Waves w Radiu X Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek sąsiadowi z Ury, bo wreszcie zrozumiał, że to hymn o walce z remontowym chaosem i konieczności imprezowego opanowania placu budowy. To totalny klasyk o tym, jak wiertarka udarowa spotyka się z rytmem, więc niech każdy tynk na ścianie poczuje ten bit. A teraz w Radiu X Vibe Felix Party Rock Anthem dla sąsiada od Marka.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Purple Disco Machine zaserwowała dawkę dopaminy tak skuteczną, że przez chwilę uwierzyłeś w sens bycia produktywnym. Co oczywiście minie, gdy tylko przypomniesz sobie, że w 1986 roku pewien zespół uznał, iż łączenie hip-hopu z rockiem to świetny pomysł, co niemal zniszczyło ich kariery, zanim świat zrozumiał, że to złoto. Więc zamiast rozważać sens istnienia, po prostu pozwól I ten nieoczywisty miks gatunków uderzył w ciebie z siłą, której nie powstydziłby się Steven Tyler. Teraz Run DMC oraz Aerosmith w utworze Walk This Way w X

Gucci Gang od Lil Pampa w X-Vibe. Wiesz, że ten gość w wieku 17 lat rzucił szkołę, żeby robić karierę? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Depeche Mode. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Ava Dance i ich wizja Disneyland w polskim wydaniu to zawsze gwarancja powrotu do czasów, w których kolorowe marynarki były szczytem wyrafinowania. A między 1980 a 2000 rokiem świat dowiedział się, że pierwsza wiadomość tekstowa, wysłana w 1992 roku, brzmiała po prostu wesołych świąt, co jest równie urocze, co naiwne w porównaniu z dzisiejszym cyfrowym chaosem. Więc skoro już ustaliliśmy, że nasze romantyczne uniesienia ewoluowały od listów do toksycznych relacji w sieci, pora na coś, co zburzy ten różowy spokój. Bo przecież w Radiu X Vibe nie szukamy tylko nostalgii. Teraz Sam Smyers oraz Lich Pram i Bad Romance w Radiu X Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po miesiącu w garażu naprawiła ten cieknący kran. Więc utwór o powracaniu do miłości idealnie pasuje do ich hydraulicznej zgody. A teraz w Radiu X. Vibe. Samantha Mumba.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Fata Morgana brzmi w głowie jak miraż, którego nie da się odgonić, choć w 1986 roku ludzie wierzyli, że wszystko da się załatwić odpowiednio wysokim natapirowaniem grzywki, co było równie złudne jak obietnice polityków. A skoro mowa o państwowych sprawach i wielkiej polityce, to pora na dawkę chłodnego dystansu do rzeczywistości. Bo skoro już mamy ten stan narodu w głowie, to lepiej w Skyvibe posłuchać Industry i ich State of the

To był Don't Wanna Know od Maroon 5 i Kendricka Lamara w X-Vibe. Wiedziałeś, że Adam Lawin przed sławą pracował jako kelner w Johnny Rockets? Wjeżdżają następne hity dla pokolenia X. A za chwilę Phil Oakey i Giorgio Moroder w radiu X.

Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

Lady Punk pyta, na co komu dziś? A ja zastanawiam się, czy w 1986 roku ktokolwiek przewidział, że największym osiągnięciem ludzkości stanie się wysyłanie zdjęć jedzenia w świat. Wtedy świat był prostszy, bardziej analogowy i zdecydowanie mniej przeładowany filtrami, co w sumie pasuje do tej nostalgicznej nuty, którą właśnie zostawiamy za sobą. Zanim jednak zaczniesz analizować sens istnienia, wrzucam coś, co sprawi, że nawet poniedziałek wyda się całkiem znosnym wieczorem. Skoro już wiesz, że nic nie trwa wiecznie, warto chociaż dobrze się bawić przy dźwiękach, które nie wymagają od ciebie żadnego wysiłku intelektualnego. Teraz Szaus i Love Tonight w Radiu X Vibe.

Marek Sosnowca pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo jak tylko słyszy ten numer, to wreszcie rozumie, że ma po prostu oddać jej te wszystkie swoje rzeczy bez gadania. To totalny klasyk o bezwarunkowym przekazywaniu majątku, który każdy z nas powinien wziąć sobie do serca. A teraz w radiu X-Vibe, The Disco Boys feat. Manfred Mann's Earth Band, Blinded Odie the Light, dla teściowej od Marka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

David Guetta i One Republic właśnie skończyli przypominać nam, że życie to wieczne czekanie. Choć w 1980 roku nikt nie czekał na rozwój wydarzeń, bo świat po prostu był w rozkroku między analogiem a cyfrą. Wtedy szwedzki kwartet nagrał hymn o przegranej, który brzmi jak idealna ścieżka dźwiękowa do porządkowania własnych błędów z młodości przy zimnym napoju. Więc czas w X-Vibe na powrót do korzeni, bo ABBA z utworem The Winner Takes It All wchodzi bez pukania.

To był Ludacris i How Low w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość przed karierą rapował w reklamach dla sieci fast food? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Bartez. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

2 w nocy, światło latarni za oknem wygląda jak tani film grozy, a ty znowu nie śpisz, więc witaj w Nightmarek, gdzie czas płynie jak smoła. Słuchaj, w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby wypuścić na rynek lalkę o imieniu Teddy Ruxpin, która miała wbudowany odtwarzacz kaset i ruszała paszczą w rytm bajek, co w teorii miało być urocze, a w praktyce wyglądało jak opętana zabawka z taniego horroru, która po zacięciu taśmy zaczynała bełkotać coś w stylu przestrogi przed końcem świata. Technologia bywa totalnie odklejona, zwłaszcza gdy elektronika próbuje udawać duszę, więc zapomnij o spokojnym śnie, bo ten beat zaraz wbije się w twoje myśli głębiej niż mechaniczny niedźwiedź w X-Vibe. Teraz Saxena, Jesse G oraz FN Chill z utworem

Słuchajcie, tu Patryk z Wąchocka. I no, jutro mnie tną na tej operacji, więc muszę się jakoś nakręcić. Dawajcie szybko Maneskin, I wanna be your slave, bo w ten radio X-Vibe to jest czyste złoto. Let me tell you.

Większość z nas kojarzy lata 90. z kolorowymi dresami i dyskotekami, ale mało kto pamięta o totalnym obłędzie zwanym efektem Polybiusa, kiedy to w 1981 roku w Portland rzekomo pojawiły się automaty do gier wywołujące u graczy amnezję i halucynacje, po czym zniknęły bez śladu, zostawiając po sobie jedynie miejską legendę o rządowych eksperymentach na mózgach nastolatków. Co jest oczywiście grubymi nićmi szyte, ale przyznaj, że wizja gry zjadającej wspomnienia brzmi jak idealny scenariusz na nightmarek, więc zanim zaczniesz rozpamiętywać swoje własne błędy młodości w X-Vibe, posłuchaj tego klasycznego numeru, bo teraz Jaro i jego Rowery 2 wpadają prosto w twoje słuchawki w X-Vibe.

W latach 90. pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi, bo stwierdził, że światu brakuje cyfrowego zwierzaka, który umiera z głodu, jeśli zapomnisz o nim w czasie audycji w X-Vibe. To czysty nightmarek, kiedy wirtualny byt zdycha w twojej kieszeni podczas kolacji. Teraz Chris Brown, Lil Wayne oraz Tyga i ich Loyal w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Witaj w kolejnym mroku, gdzie kawa smakuje jak popiół, a rzeczywistość wygina się pod ciężarem kiepskich decyzji. Bo przecież w 1982 roku pewien genialny programista z Atari wpadł na pomysł, żeby w grze E.T. na konsolę 2600 zakopać tysiące niesprzedanych kartridży na pustyni w Nowym Meksyku. Co brzmi jak fabuła filmu o końcu świata, ale było po prostu najbardziej kosztowną porażką w historii cyfrowej rozrywki. Więc jeśli kiedykolwiek poczujesz, że twoje życie to sterta zakopanych odpadów, pomyśl o tych milionach plastikowych płytek leżących w piachu, które w X-Vibe brzmią znacznie lepiej niż w czasie audycji. A teraz Tory Lanez i jego Love wpadają w twój krwiobieg prosto z częstotliwości X-Vibe.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, że utwór Billie Jean brzmi lepiej, gdy odtwarza się go w SPAC, bo rzekomo wywołuje to opętanie, co jest totalnym obłędem. Więc jeśli słyszysz w głowie głosy, to w Nightmare, w X-Vibe. Po prostu podkręć beat, bo teraz Chapernawan i jej Pink Pony Club lecą w X-Vibe.

witaj w mroku, gdzie kawa smakuje jak popiół, a rzeczywistość wygina się w rytm niedospanych myśli. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia Poltergeista, ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z katalogu? Absurd goni absurd, a my dziwimy się, że potem wszystkim działy się dziwne rzeczy na planie. Taka to była technologia i dbałość o detale w tamtych czasach. W X-Vibes serwujemy tylko to, co autentycznie przerażające i dziwnie pociągające. Skoro mowa o chemii, która potrafi zawrócić w głowie bardziej niż kiepskie efekty specjalne, czas na dawkę męskiego pierwiastka podaną w polskim wydaniu. Teraz Kaja i testosteron rozbrzmiewają w X-Vibes.

Marek z Ursynowa pisze: kocha swoją żonę, ale szczerze nienawidzi sposobu, w jaki oddycha podczas snu, co sprawia, że każda wspólna noc to dla niego walka o przetrwanie. Skoro mowa o przetrwaniu, to Play Hard wcale nie jest motywacyjnym hymnem, tylko instrukcją obsługi życia, w którym musisz harować tak ciężko, żeby po prostu nie zwariować. W radiu X-Vibe, David Guetta, Neo i Akon. Play Hard dla Marka i od Marka.